Gdy na safari, ty to mokre gasy, to się dąte kuari. Tu odrypa to drunk, bieta na santuari. Wiesz, chybry, na sąż, na sajn, gąd i kuari. Wedy mieć, a wędy fumy, że są sądzuari. Co co dzień, przy abesanem, na wolto. Pomaś, jak konkrecy, swoim komisji, kwan dormy. Na fans, na pasery, z przyszłym masę, indy dworu. Ty nuły, kuchero, syko, pola, na umpar. Na mejnę, na kuchero, syko, nigdy ma guard. Bo zerem, jeżdżysty, syno, kofiu, na guard. Żalą, jak po hepku, ma łan, co a jawy.